0: Tłumacza, Pristna, Nasza.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.